sha wote asie na waye njira wokrati asefo ho na waye njira waye njira.